0: Cioè, già quando ero kaj ni efekt, ti se čuje. Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle, tle kaj je povedano v zadju? Nekaj se smejati. A se ta komad razvijal kaj drugega ali je to kar naprej?
1: Ta generacija, ti mladički, reni po noji srečo z mene tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
1: 051 300 300, a vi veste?
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.